0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Die besten Hits der Stadt. City Radio Hamburg.